przeto więcej miłuję Twoje przykazania niż złoto najczystsze. Dlatego uważam za słuszne wszystkie Twe postanowienia i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu.

Panie Jezu, módlmy się za ubogich, cierpiących i głodnych, aby doświadczyli Twojego współczucia w braterskiej trosce tych, którzy ich spotykają w szczerej wspólnocie. Módlmy się.